0: Dangote.
1: Kijana Mama Roroi ataokota.
0: Ah, bosi wangu, imenikumbusha mbali sana.
1: Ndio.
0: Wakati huo niko Likoni pale.
1: Naam.
0: Diamond amekonda Meshack Mnene.
1: Ehe.
0: Terereng terereng terereng. Vipi mizigo meshaweka tayari? Sijechelewa kaja wachwa na gari.